0: Ja, poszło Hanan.
1: Hanan's that booker.
0: Ja poszło w ty. Fajl, a mu da się kodin ci kanan, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion.